'Cause you see the

May there be peace.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

Sen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto i dopiero wtedy się

Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

Thank you.

No i witam znowu po tygodniu. Wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja nazywam się Władysław Bałtycki i pragnę zaprezentować powtórkę z wybranymi utworami z notowania numer 1083. Dokładnie z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie 23 lata temu. Wówczas nie było emisji tej listy, a tak sobie zażyczyli. My robimy emisję, mimo tego, że jest 1 listopada. To w niczym nie przeszkadza. Dobra, przechodzimy do meritum. 57, taka jest liczba wszystkich utworów. 24 polskie utwory, 33 utwory zagraniczne. Top główny, 30 utworów polskich, 15 zagranicznych, 15 nowości, 3 wzlotów, 10 spadków, 17 bez zmian pozycji, 3 utwory. W poczekalni było tych utworów 27, 9 polskich, 18 zagranicznych, 9 nowości, 0 powrotów i 7 pozycji ex aequo. Jak zauważyliście, 57 utworów musiało być tych pozycji ex aequo. Z mojej strony coraz ciężej jest wybrać jakieś kawałki, które się nadają naprawdę do puszczenia, bo to jest rok 2002, zaczęliśmy w 82 roku. I po prostu teraz jakieś dziwolągi zaczęły tutaj wyskakiwać. Sorry, ja sobie herbatkę z miodzikiem ciachnąłem. Zaczęły wyskakiwać jakieś dziwolągi, no ale jakoś obskoczyłem to. Dobra, jedziemy. Poczekalnia. No i oczywiście miejsce 50, dwa utwory na miejscu 50, dwie nowości. Ex aequo, najpierw Saibia i utwór The Day After Tomorrow, a potem Archive i utwór Again. Archive to taki ciekawy zespół. Ten utwór w oryginale trwał 16,5 minuty, ale my posłuchamy go w wersji radiowej, 5 minut z hakiem. Posłuchajmy sobie Archive. E again.

No i szybciutko zaczęliśmy, i bo tych utworów to tak będzie trochę różnie z nimi będzie. Dobra, przechodzimy dalej. Miejsce 49 to także miejsce ex aequo. Natalie Cole, spadek o jedną pozycję i utwór Tell Me All About It oraz Gotan Project, nowość Santa Maria del Buen Aire. Gotan Project to bardzo ciekawa grupa, oni pochodzą z Argentyny. No i Gotan Project to Gotan odwrócone tango, poprostawiane wyrazy, chodzi o tango. W każdej formie dostępne. Projekt Tango. Gotan Project. Ta płyta na początku XXI wieku, czyli w 2002 roku, cieszyła się naprawdę dużą w Polsce popularnością. Wszędzie się ją grało, no bo to przecież takie chwytliwe. My lubimy taki klimat. Ja nawet sam miałem tą płytę. Nie kupiłem jej sobie, ktoś mi wypalił. Bo to była wtedy era wypołek. I przesłuchałem kilka razy nawet tą płytę, ale na dłuższą metę, no to dobra, posłuchajmy sobie, ażeby przypomnieć, jak to było 23 lata temu. Gotan Project, Santa Maria del Buen Aire.

Łezka się wokół kręci, obrazy pojawiają się przed oczami sprzed 20 paru lat. Miejsce 48, spadek o 5 pozycji, Cukero i John Lee Hooker, Alidoro. Na miejscu 47 Jacek Bończyk, spadek o 1 pozycję, Nieustanne tango. Jakoś w to tango zabrnęliśmy w tej poczekalni. Na miejscu 46 nowość Mariah Carey, Through the Rain. Na miejscu 45 Whitney Houston, nowość What You Looking At. Taki tytuł. Potem na miejscu 44 dwa utwory. Richard Ashcroft w utworze Check the Meaning, to spadek o 4 pozycje, oraz Suede, spadek o 2 pozycje, utwór Positivity. Ja lubię zespół Suede, ale nie lubię takich piosenek jak ta. Dlatego przechodzimy do miejsca 43, też ex aequo. Dwie nowości, Vanessa Carlton, Ordinary Day, a potem Craig David, What's Your Flava? What's your flavor? What's your flavor? Na miejscu 42 awans o 5 pozycji, T-Love i Moje Pieniądze. Na miejscu 41 ponownie ex aequo, Avril Lavigne, Complicated, spadek o 6 pozycji. A potem nowość, Shania Twain i utwór I'm gonna get ya good. I Avril Lavigne, ja się zastanawiałem, czy puścić tą panią, ale zdecydowałem, ale jednak nie. Po prostu nie dam rad. I dlatego przechodzimy do miejsca 40. Piotr Bukartyk i sekcja w utworze Małgocha. Spadek o 3 pozycje. Na miejscu 39 awans o 2 oczka, grupa Oxygen i utwór Czemu Gdy. Oxygen to taka grupa, a Meteor, i ona nagle zaistniała i zaczęła nagrywać z męskim graniem. Na dzisiejszej liście dwa utwory są, ale ja osobiście nie jestem fanem męskiego grania, bo męskie granie od 20 lat brzmi tak samo. I teksty są o tym samym, muzyka jest taka sama, aranżacje, brzmienie, wszystko jest takie samo. Tam się nic od 20 paru lat nie zmieniło. Dlatego odstawiamy to do lamusa. Na miejscu 38, tak jak tydzień wcześniej, Creed i utwór One Last Breath. Potem na miejscu 38, ha, znowu na miejscu 38, bo to ex aequo zapomniałem dodać. Awans o 7 pozycji, Manic Street Preachers i utwór There by the Grace of God. Przechodzimy szybko do miejsca 37, awans o 4 pozycje, Negatyw, myślałem, że, i nareszcie mogę zapowiedzieć, że posłuchamy sobie tego utworu.

ładna, rzewna pioseneczka. Negatyw to taka filia Mysłowic, można powiedzieć. To wszystko brzmi tak samo, ale dobrze się tego słucha. Na miejscu 36 awans o dwie pozycje Carlos Santana i z gościnni z Michel Branch w utworze The Game of Love. Przechodzimy do miejsca 35, tutaj znowu dwa utwory, ex aequo, awans o dwie pozycje, Justyna Steczkowska śpiewa Idl Mitten Fiddle. Ja mówiłem, że Justyna Steczkowska nagrała pierwszą płytę, która się nadaje do puszczania i pozostaje przy tym niewzruszony. Na miejscu 32 piosenką z miejsca 35 to Tracy Chapman w utworze You're the One. Awans o jedną pozycję. W ogóle mi Tracy Chapman nie leży. Na miejscu 34 coś, co mi też nie leży. Olga Bończyk i Operacja Logos. Awans o jedną pozycję. Księga Nadziei. A na miejscu 33 taka piosenka, to się nazywa, to nawet nie jest chyba zespół, to się nazywa Dzieci Ulicy, no to zespół. Utwór nazywa się Pomóż Mi, to jest awans o jedną pozycję tutaj. I ten utwór, on był zrobiony i wypuszczony po to, ażeby pomóc bezdomnym dzieciom, które gdzieś tam się błąkają po ulicach. Zresztą jak tekst jest właśnie mówiący o tym. Na miejscu 32 ponownie ten Oxygen i utwór Billie Jean, to cover, ale to pozycja taka jak tydzień wcześniej, a na miejscu 31 zamykamy poczekalnie, nowość Nirvana wyskoczyła jak Filip z Konopi w utworze You Know You're Right. Utwór gdzieś przyczajony. Słuchamy dwóch utworów, Dzieci Ulicy, Pomóż Mi, a potem Nirvana i ten utwór wyciągnięty z kapelusza, You Know You're Right.

No to już jesteśmy w tej 30. Jak widzieliście w poczekalni, naprawdę odrzuciłem sporo utworów. Ja się potem zacząłem martwić, że za chwilę nie będę miał co wrzucić to w eter, ale coś tam uzbieramy. Nie martwcie się. Przechodzimy już, żadnych pozycji ex aequo. Na miejscu 30. spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście Peter Gabriel i utwór The Barry Williams Show. Peter Gabriel, on wtedy był chyba w swojej najlepszej formie. Tak mi się wydaje. Na miejscu 29 spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście Moby, utwór Extreme Ways. A na miejscu 28 nowość, grupa Pogodno.

utwór Orkiestra. I teraz właśnie te trzy utwory: Peter Gabriel, Moby i Pogodno. Nareszcie mogę wrzucić jakiś trójpak. I niech leci. Posłuchajcie. Ciao.

I przechodzimy teraz do miejsca 27. Przypominam, słuchamy wybiórczej listy przebojów trójki, czyli powrotu do przeszłości. Notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie sprzed 23 lat. Przechodzimy więc, jak już mówiłem, do miejsca 27. Tutaj spadek o 6 pozycji od 16 tygodni na liście. Edyta Bartosiewicz, Niewinność. Ta Edyta Bartosiewicz, już późniejsza, przed tym jak jej kariera gwałtownie wyhamowała, no to już nie była ta jednak Edyta. Ona miała parę fajnych numerów, a większość niestety stara sobie. Na miejscu 26. nowość, oczywiście znowu nie wiadomo skąd i po co, dlaczego, Grzegorz Turnał, Liryka, Liryka. Na miejscu 25, tak jak tydzień wcześniej, od 5 tygodni na liście, grupa Kowalski, utwór Irlandia Zielona. Ludzie myślą, że zrobią karierę, jeśli wkomponują w hasło Irlandia w tytuł swoich utworów. Kocham cię jak Irlandię, to się udało, a potem reszta to już są popłuczyny. Miejsce 24. Spadek o 6 pozycji od 21 tygodni na liście, Red Hot Chili Peppers, utwór By The Way. No i dobra, i posłuchajmy sobie właśnie tego utworu, bo potem będzie dużo, dużo niczego. Peppersi.

No i miejsce 23. Ja tak sobie pomyślałem, że ta lista to raczej nie jest wybiórcza, ale kontestacyjna bardziej. No ale coś mam poradzić, jak takie utwory są tutaj pozamieszczane. Robię co mogę. Na miejscu 23 spadek o 10 pozycji od 15 tygodni na liście Coldplay i utwór In My Place. Grupa, która może miała jeden fajny kawałek. Na miejscu 22 spadek o 5 pozycji od 10 tygodni na liście Ewa Bem. Wszystkiego najlepszego. Panie, bo wszystkiego najlepszego, ale przechodzimy do miejsca 21. Tutaj spadek o jedną pozycję od 3 tygodni na liście Roman Roczeń, utwór Chłodnia. Na miejscu 20 nowość Madonna, Die Another Day. To jest chyba utwór z Jamesa Bonda, ale tak jak mówiłem, ta Madonna to kilka numerów miała fajnych, które już puszczałem i ona chyba już wyczerpała ten limit fajności. Na miejscu 19, tak jak tydzień wcześniej, od 3 tygodni na liście Phil Collins i Can't Stop Loving You. Phil Collins i Peter Gabriel to są dwaj wokaliści jednej grupy Genesis. Po tym jak Gabriel odszedł, Phil Collins został wypędzony z perkusji i zagoniony do śpiewania. I potem nagle się okazało, że ten gość robi to całkiem nieźle, no ale co z tego, jak te kawałki, które śpiewał, są takie sobie. Oto jak potoczyły się nie tyle kariery, co, bo kariera i tak jedna i druga była znakomita, co warstwa merytoryczna tego, co śpiewali. Peter Gabriel poszedł tą dobrą ścieżką, Collins, jakieś takie popowe popczyny. Na miejscu 18 spadek o dwie pozycje od 12 tygodni Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Na miejscu 17 spadek o dwie pozycje od 8 tygodni na liście Ira, Bez Ciebie Znikam. Kto mnie ukarał, ażeby ciągle wpadać na tą Irę? To przecież to jest jakaś, to są jakieś hece. Potem na miejscu 16 awans o 6 pozycji od 4 tygodni na liście Anna Maria Jopek i Pozostanie Tajemnicą. Anna Maria, ja mam do niej naprawdę słabość, ale to nie jest muza do tego radia. Na miejscu 15 spadek o jedną pozycję od 17 tygodni Chad Kroeger, gościnnie Josie Scott, utwór Hero. Dobra, nareszcie wchodzimy na miejscu 14. Awans o 13 pozycji. Od 2 tygodni na liście Ścianka i Białe Wakacje, a potem na miejscu 13. Awans o 16 pozycji. Od 2 tygodni na liście Hej, Cudzoziemka w Raju Kobiet. I tych dwóch utworów słuchamy w kolejności Ścianka, potem Hej. No, nareszcie.

Strasznie, strasznie tam dużo odrzucałem tych utworów, ale no to nie jest tak, że co drugi da się puścić. No, ja cały czas się usprawiedliwiam, bo jest mi głupio. No ale to sprawa gustów, tak powiedziałem. Wybiórcza lista trójki sprzed lat. Przechodzimy do miejsca 12. Spadek o jedną pozycję od 8 tygodni na liście. Mark Knopfler, Why I Man. Ja mam kumpli muzyków, którzy są punkowcami i industrialowcami, którzy są fanami Marka Knopflera, bo to dobry gitarzysta. No okej, okay. Mówiłem to tydzień temu, ale co z tego? Na miejscu 11 spadek o jedną pozycję od 6 tygodni na liście U2, Electrical Storm. Ja kiedyś mówiłem, że U2 to utwór, to kapela, która wydała jedną dobrą płytę, jest to War, ale teraz jak tak słucham i cały czas puszczam te utwory w tej liście, to jednak muszę przyznać rację, że ten... rację. Muszę jednak stwierdzić, że ten U2 to zrobił parę jeszcze fajnych numerów. Między innymi ten jest fajny. Posłuchajmy U2, Electrical Storm.

Na miejscu 10, teraz będą dwie Kasie, na miejscu 10 spadek o dwie pozycje od 6 tygodni na liście Katarzyna Groniec bez Księżyca. A na miejscu 19 awans o 3 pozycje od 5 tygodni na liście Kasia Kowalska Antidotum. Ale my przechodzimy do miejsca 8, tutaj spadek o 1 pozycję od 8 tygodni na liście Wilki i piosenka pod tytułem Urkę. A potem na miejscu 7 spadek o 2 pozycje od 13 tygodni na liście Raz, Dwa, Trzy i utwór Oczy tej małej. Mam słabość do zespołu Raz, Dwa, Trzy, bo uważam, że tekstowo ta grupa bije na łeb większość twórców naszych rodzimych. Biła i bije. No to w ogóle co się teraz dzieje, to już jest w ogóle makabra. Ale wtedy też biła. I dlatego posłuchamy tej grupy i posłuchamy też Wilków. Bo ja zawsze twierdziłem, że Gawliński ma dar do fajnych riffów i do przebojowych piosenek. I ta piosenka mieści się w tym kanonie fajności, ale bez wstydu. No więc najpierw Wilki, Urkę, a potem Raz, Dwa, Trzy i Oczy tej małej.

No i powoli zbliżamy się do końca naszej wybiórczej listy przebojów. Przypominam trójki. Ja przypominam, że to jest notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002. I przechodzimy do miejsca szóstego. Tutaj spadek o dwie pozycje od 14 tygodni na liście AHA i utwór Lifelines. AHA powróciło po długim czasie niebytu z tą płytą. Ta płyta nie jest zła i ma parę fajnych utworów, ale ten nie jest tym moim ulubionym utworem. Dlatego przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj od 7 tygodni na liście awans o 4 pozycje Eva Cassidy. Jutro Imagine. Teraz miejsce czwarte, awans o 2 pozycje, od 3 tygodni na liście Pearl Jam, utwór I Am Mine. Potem na miejscu trzecim, tak jak tydzień wcześniej, od 7 tygodni na liście Tori Amos i utwór A Sort of Fairy Tale. A na miejscu drugim spadek o 1 pozycję, od 9 tygodni na liście Myslowic i utwór Sprzedawcy Marzeń. I mnie zostało na miejsce pierwsze, ale to za chwilę, bo teraz posłuchamy sobie tych trzech utworów. Pearl Jam, I Am Mine, potem Tori Amos, Sort of Fairy Tale i Myslowic, Sprzedawcy Marzeń.

No i jesteśmy. Dobrnęliśmy do końca. Dzisiaj nawet puścimy numer jeden. Tydzień wcześniej nie puszczaliśmy. Chyba 3 albo 4 tygodnie wcześniej też nie puszczaliśmy, bo były takie gnioty. A teraz nie jest to mój ulubiony numer, ale damy radę. No więc czego słuchamy? Na miejscu pierwszym notowania numer 1083 z 1 listopada 2002 był utwór grupy Awans o jedną pozycję od 6 tygodni na liście. To był utwór grupy Red Hot Chili Peppers, a utwór nazywa się The Zephyr Song. Ładny utwór. Peppersi mieli lepsze utwory, mieli też gorsze. Tak czy siak, posłuchamy sobie tego. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Zapraszam 8 listopada na kolejną wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Będzie rok 2003. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. Prowadził Władysław Bałtycki.

przez nam wtedy miejska straż. Dziś brygady montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy, prowadzimy nowy ład. Przez nam wtedy miejska straż, dziś brygady montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy, dziś skopiemy, dziś skopiemy, dziś skopiemy. Prowadzimy nowy ład, szesną wtedy miejska straż. Dziś brygadę montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy, dziś skopiemy, dziś skopiemy, dziś skopiemy.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Minęła 19. Mówi na

Dobry wieczór. Szósta święta propaganda. Pierwsza szóstka, jak ta audycja się dokona. Z trzech szóstek już za nami. Ciekawe, co pierwsze. Druga szóstka wskoczy, czy ja dokonam swojego żywota. Ciekawe, czy dotrwamy do trzeciej szóstki. Przywitam Was zespół Bodel ze Szwecji. Kiedy perkusista Masken pod koniec 2023 roku usłyszał punkowy zespół Chernobyl, w którym Leia nagrała kilka swoich partii wokalnych, to natychmiast skontaktował się z nią i z jej ojcem Arvidem, chociażby znany z zespołu u nas tutaj D9, czy byliby zainteresowani wspólnym graniem. Koła nie chcieli na nowo wymyślać. Hardcore punk, D-beat i tak dalej. Dołączył do nich basista. No i pierwsza próba odbyła się w lutym tego roku. Pierwszy koncert, marzec tego roku, i poszli sobie do studia, nagrali 10 piosenek. Pierwszych kilka pojawiło się na pierwszej epce, a my posłuchaliśmy piosenki z epki, drugiej epki tego zespołu, która ukazuje się jesienią tego roku, czyli dosyć niedługo, w Atrocious Disarray ze Stanów Zjednoczonych oraz w kooperacji ze szwedzkim Distat. Piosenka nosiła tytuł, nie będę tutaj się kompromitował po szwedzku, w tłumaczeniu jest to Ludobójstwo na śniadanie i kubek kawy, poproszę. Posłuchamy teraz drugą piosenkę z nadchodzącej epki całkiem nowego szwedzkiego zespołu Bödel pod tytułem Hold On, Hold On.

Bodol ze Szwecji, pierwszy kawałek Ludobójstwa na śniadanie i kubek kawy poproszę i drugi kawałek tłumaczeń już na angielski, bo tak chyba lepiej brzmi Hold On, Hold On. Trzech dziadów ze Szwecji i 18-letnia bodajże, jeśli dobrze pamiętam, wokalistka, córka gitarzysty, bardzo śmiało sobie poczyniają nagrania z najnowszej epki, która ukazuje się jesienią tego roku, Atrocious Disarray i w This Tat. Pozostajemy w Dibicie, Detesto z Brazylii, z Campinas. Myślę, że znany zespół u nas, chociażby z wywiadu, jaki się ukazał w Chaos w mojej głowie swego czasu. Nie było to jakoś tam super dawno. Nowe nagrania ukażą się na kasecie po tej stronie wody w Future Gloom z Italii. Horrendous Reality of War, tak nazywa się ta kaseta. Dostępna jest już na Bandcampie zespołu, można składać pre-order, w zasadzie na Bandcampie Future Gloom można składać zamówienie na tą taśmę. Zespół dosyć aktywny koncertowo po tamtej stronie wody z kolei, chyba nie było ich w Europie jeszcze. Te nagrania to pamiętnik wojny, kiedy pod bombami chaosu nie ma jutra. Jest tylko rytm śmierci, pole bitwy, masowe zniszczenie, czasy średniowiecza, krew, depresja, beznadziejność. Depresja, beznadziejność. Depresja, beznadziejność.

brazylijskie De Testo w swojej dystopijnej wizji świata i strasznej rzeczywistości, jaka nas tutaj otacza. Horrendous Reality of War, najnowsza sesja, niedługo dostępna na kasecie po tej stronie. Future Gloom z Włoch. Vile Species, skoro jesteśmy przy ciężkich klimatach, to Greccy z Aten, grindcore'owcy, death metal'owcy, zapowiadają swoją najnowszą płytę. Można ją już odsłuchać na Bandcampie zespołu, bo ukazała się 13 września. A winyl się tłoczy i będzie dostępny chyba na całym świecie. Zespół tak to zrobił, żeby można było go kupić w różnych rejonach. W Polsce Everyday Hate i Hell Dog Records, ale we Włoszech Nihilocus Records, w Grecji Nothing to Harvest Records i Nostril Bush, w Stanach Throne of Lies. A i mój ulubiony, kocham te nazwy, Gore Kitty z Grecji. To na winylu, na kasecie Septic Aroma of Reeking Stench, też z Grecji, i też będzie na kompakcie, ale nie wiadomo, kto to jeszcze wyda. Płyta nosi tytuł Disqualified as a Human. Tytuł nawiązuje do powieści Osama Dazaja, No Longer Human. Zespół cały czas podejmuje tematy alienacji społecznej i wszystkiego, co dehumanizuje nas jako społeczeństwo. Czyli zespół grind death metalowy, któremu ważna tematyka nie jest obca. Myślę, że tak, skoro słuchamy tej audycji, to chyba tak lubimy. Vile Species.

Vile Species Injected with Apathy. Tak nazywał się ten kawałek, który trwał minutę i 9 sekund, 20 sekund młócki, pół sekundy odpoczynku i 49 sekund młócki. Trzeba przyznać, że równo i dobrze jest to wyprodukowane. Rozdzwoniło się telefony, setki telefonów, skarżycie się na jakość dźwięku. Za pop filter robią skarpety na tym mikrofonie. Eksperyment polega na tym, że były dwie skarpety, takie normalne, czarne, stopki, takie fajne nawet. I teraz eksperymentujemy, bo jedno skarpetę się zdjęło, więc jedziemy na jednej skarpecie. Zobaczymy, jak to idzie. Co chciałem powiedzieć? Odpoczywamy od tego całego hałasu. I wjeżdża Bristol, czyli miasto, które ma najwięcej do zaoferowania w Europie, jeśli chodzi o punk rock. Tym razem trochę odjechane, uwielbiam szukać i grzebać w Bristolu. Moi koleżkowie z tamtych rejonów mają już mnie dość, bo zawsze jak się albo gdzieś widzimy, albo rozmawiamy, to co nowego, co nowego, co nowego. Jest trochę jeszcze rzeczy do odkrycia. Neo-Gothic Absurdist Urban Darkwave Punks. Zespół się nazywa Bruxism. Nie będę nic mówił o nich, bo za dużo nie wiem. Wiem, że nagrali te piosenki w pełni, przy pełni księżyca w swojej analogowej kryjówce. A jak sobie trochę o nich czytałem, to recenzja, no i jedno zdanie mi się w recenzji spodobało: Keys, Strings, Awful Things, Bruxism.

Bristol zawsze miał dużo do zaoferowania, od siermiężnego punk rocka przez hardcore, przez crust. Po drodze były duby, rave'y, techno, mamy neo-gothic, mamy różne dźwięki. W Bristolu można kopać, kopać i kopać i nie będę przestawać kopać w Bristolu. Jak pojedziecie na południowy wschód z Bristolu w kierunku Bath i miniemy Bath i będziemy sobie jechać A36 i potem trzeba już zjechać na B Roads, na B1308, to dojedziecie do Trowbridge. To nie jest daleko. Można powiedzieć, że Trowbridge można spokojnie zaliczyć do sceny punkowej, sceny bristolskiej. Dystopian Dread. Zespół, który istnieje całkiem od niedawna i warto już na niego zwrócić uwagę. 12 listopada, jak ktoś jest w rejonach, to w Chelsea, w Bristolu można ich zobaczyć. Suppose It's War z Francji, System of Slaves z Walii. Zespół Pola Zero again, by the way. Dystopian Dread fajnie teraz da... Co da? Dociąży klimat, bo grają ciężko, tak jak lubię. Dystopian Dread, Monuments of Void.

Dystopian Dread w piosence Monuments of Void, zespół Trowbridge niedaleko Bristolu, a skoro w tamtych rejonach jesteśmy, jest tam taka ciekawa wytwórnia, ale nie win, wódek i piw jak ta z Lublina, tylko płyt i z Bristolu. I wydaje bardzo szerokie i bardzo ciekawe rzeczy. To kolejny dowód na to, że Bristol jest otwarty także w labelach na różne muzyki. Zespół Angustias z Granady. Postpunk mają na swoim koncie demo Rasta Cruz, trio, i za chwilę właśnie wychodzi epeczka w Bristolu. Piosenka nosi tytuł Sultana z ich debiutanckiej epki, która niedługo.

Angustias z Granady w Chicken Attack Records z Bristolu. Słyszycie już ten zespół na Ultra House Picnic w Żelebsku, co nie? Był taki zespół w Polsce. Powstał w 1988 roku w Bytomiu. Rozkręcał się, miał swoje kłopoty jak każdy zespół w tamtych czasach, zwłaszcza w tamtych czasach, bo nie dość, że trzeba było mieć gdzie grać, to jeszcze na czym grać, no i chyba trzeba było umieć grać. Ten zespół akurat umiał i to bardzo umiał. Wydawca mówi dziwny, eklektyczny punk. Ja na to mówię, kiedyś były takie artziny, na które się nazywały artziny. Ja na taką muzykę zawsze mówię art punk i tak zawsze sobie kojarzę ulicę. Ten dziwny, eklektyczny, różnorodny punk to dla mnie art punk. Dlatego, że muzycy nigdy nie bali się eksperymentować, nie korzystali z takich typowych tylko instrumentów, ale zawsze sobie rozbudowywali skład, brzmienie, dźwięki. Zespół zagrał kilkadziesiąt koncertów i sobie zniknął. Miał takie dwa etapy istnienia. Nikt nic nie wie, przypomina nam o tym zespole, wydając longplay na czarnym winylu i na złotawym. Nie wiem, dlaczego nie złotym. To brzmi jak oszczędności. Nikt nic nie wie. Złotawy. Niby ręcznie uzyskane, ale jak można złotawe kolory ręcznie uzyskać? Ręcznie uzyskuje się po prostu złoty kolor. Anyways, archiwalne nagrania z pierwszej kasety, też numer 24 w katalogu Nikt Nic Nie Wie z 1994 roku. Przypomnijmy sobie, potem jeszcze trochę pogadamy o ulicy, jak kiedyś grała, jak kiedyś brzmiała ulica. Wybrałem profetyczną piosenkę. Tekst bardzo profetyczny o jednym z skurwysynów polityków. Piosenka nosi tytuł Jesteś Zerem.

Ulica w piosence Jesteś Zerem. Przypominamy sobie zespół Ulica z Bytomia, stare czasy. Wydanie tego longplaya oraz CD, o tym za chwilę, uwieńczył koncert, który odbył się 13 września w Bytomiu. Z Active Minds, Faith, Venta Quemada i Amigos United. Jak głosi notka prasowa, nikt nic nie wie, zespół nie poszedł w zbowidy i nie reaktywował się, ale napisał książkę. Trochę pojechali z bowidem. Wszystko, co burzy porządek. Tak nazywa się książka. Wspominki z tamtych czasów. Jak żyliście i jeszcze nadal żyjecie, to pamiętacie i możecie powiedzieć, kiedyś to było. A jak nie żyliście w tamtych czasach, to możecie się dowiedzieć, jak to kiedyś było. Żartuję z tym z bowidem. To oczywiście bardzo ciekawa rzecz, bardzo ważna rzecz. Białe kartki nie są złotawe, bo są fajne wspominki. Około 20 osób na prawie 300 stronach. Przyjaciele i znajomi zespołu opisują szereg różnych, rozmaitych przygód, jak to było, jak zespół i scena funkcjonowała w tamtych czasach. Wszystko, co burzy porządek. Książka wydana przez Nikt Nic Nie Wie pod redakcją Michała Halabury i Sławka Pakosa. Promuje płytę wspominkową Ulicy. Wydanie CD zawiera więcej nagrań, bo zawiera aż 26 kawałków w ogóle z wszystkich wcieleń Ulicy. Tam, tak jak mówiłem, zespół nie bał się zapraszać inne instrumenty do swojego punka. Dwie trąbki, flat. To wszystko jest udokumentowane na płycie kompaktowej. Winyl to jest złotawy. Jest wycinkiem, a CD mamy praktycznie pełną ulicę. Na pełnym stricie na kompakcie, plus książka i winyl, i macie super archiwum Ulicy, super archiwum południowej Polski punkowej z tamtych czasów i wydaje mi się, że też kawał historii Nikt Nic Nie Wie jednak mimo wszystko. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, no na płycie mamy, bo tak, dwóch ziomków z Ulicy grało sobie też i śpiewało w Czosnku, zespół Czosnek. I na tej płycie również mamy piosenki grupy Czosnek. I chyba warto sobie teraz posłuchać, bo w tamtych początkach grupy Czosnek zagrali sobie piosenki Ulicy i zarejestrowali i są na tym kompakcie. Mój przyjaciel, jak przychodzi do mnie, jak ja gotuję, a ci, co mnie znają, wiedzą, że używam wagona czosnku do swoich dań, je i mówi: słychać czosnkiem.

słychać czosnkiem. Powiedz nie. Prosto z płyty poświęconej zespołowi Ulica, gdzie mamy wszystkie nagrania Ulicy na kompakcie srebrnym i na czarnym albo złotawym winylu. Troszkę mniej piosenek, ale jednak złotawych. Tome z Warszawy wydało 3-4 dni temu płytę w Quality Control na winylu w Londynie i na kasecie w Warszawie. A będzie można posłuchać na release show na Adzie 31 grudnia w Warszawie, Ada Puławska. I potem zespół wyjeżdża na 10 koncertów do Berlina. Potem mamy Niemcy, generalnie Niemcy, Szwecja, Finlandia i Litwa. A potem na koniec roku, 28 grudnia, Christmas Party w Białymstoku plus parę jeszcze innych zespołów. Będzie można posłuchać, jak Tome brzmi z piosenkami z najnowszej płyty. To jest bardzo pracowity zespół. Zespół, który robi zamieszanie i bardzo dobrze, bo robi taki hałas, swój hardkorowy hałas, tak jak czują hardkora, hardcore punka, tak go grają i tak hałasują. Zresztą płyta nosi tytuł Wrzask, ta piosenka również nosi tytuł Wrzask.

Tromę z najnowszej płyty Wrzask. Piosenka nosiła tytuł Wrzask. Do zobaczenia i do usłyszenia 31 października w Warszawie. Ada Puławska, LP Release Show, płyta w Quality Control na winylu, na kasecie w Polsce. On Your Own to zespół z Knurowa. Ekipa sobie pogrywała w różnych składach w latach 90. Przewin taśmę do przodu, do nowego milenium i jak wielu z nas zatęsknili za graniem. W 2020 roku debiut w krakowskim warsztacie. Lockdown, boom, nie ma zespołu. Wrócili, pozbierali się. I co? I myślę, że to jest on your own, to dobra charakterystyka polskiego punka, bo tam naprawdę dużo różnych rzeczy słychać. Jest szybko, jest wolno, można trochę buja, jest też w pierdol, jest emocjonalnie, więc tak jak się kiedyś grało, gdzie czerpało się z różnych wzorców, miało się różne inspiracje i próbowało się to wszystko wrzucić swoją muzykę, to On Your Own nadal tak gra i to jest takie szczere, tak brzmi, brzmi szczero. Nagrali sobie w 2023 roku w Waiting Room w Oświęcimiu epkę, którą możecie sobie w całości wysłuchać na Bandcampie. Epka nosi tytuł Emocjonalna Wojna Domowa, tak też nazywa się piosenka, którą za chwilę wysłuchamy. Czy to jest emo? Wszystkie punki to emo.

Emocjonalna wojna domowa. On your own. Nie pozwólcie, żeby byli sami ze sobą. Zaproście ich na swoje koncerty. On your own. Knurów. Śląsk. Na koniec, zanim klub programu, czyli jazz. Opposition Party. To jest kącik Zespół szuka wydawcy. Singapur. To w zasadzie jest jeden z najstarszych punkowych zespołów Singapuru. Powstał w 1986 roku. I tak jak może nie brzmi od razu na pierwszy rzut ucha punkowo, bo to jest trashowe granie, mocno trashowe granie, to jednak wywodzi się z punka, grają punki w kapeli, a grają sobie trasha na silniku punkowym. Także tego frasza tu jest sporo. Dinozaury kiedyś nazywali to crossover. Longplay najnowszy ukazuje się w Singapurze, ale zespół jest otwarty na co-release tego longplaya w Europie i również, uwaga, szuka wydawcy na epeczkę w Europie. Posłuchajmy, jak brzmi prosto z Singapura bardzo nowe nagranie Opposition Party, Kick 'em Out.

0: Opposition Party z Singapuru szuka wydawcy w Europie na epeczkę, ewentualnie albo też na co-release długogrającej płyty, z której wysłaliśmy piosenkę Kick Em Out. Chcesz? Kontakt przeze mnie.
1: Oh honey, where is my favorite radio station?
0: To jest ten moment, gdzie gramy jazz. Roulette Trio. To jak nie trudno się domyśleć, trio. Jazzowe, jazz rockowe, brytyjskie. Chłopaki poznali się, jak studiowali w Leeds na College of Music w 2011 roku. Rok później już ukazał się debiutancki album Roulette Trio. Powygrywali nagrody, tak to jest na tych scenach. I szturmem. I grają sobie. W recenzji czytałem mroczne, groźne, ciężkie od basu brzmienie, ale to nie bądźcie tutaj zwodzeni. Nie mówimy tutaj o black metalu czy o sludge'u. To wszystko odnieście do jazzu. Dużo technologii, dużo elektroniki w tej muzyce i kontrast, jaki ten zespół pokazuje, bo mówi, że płyta dotyczy tego, jak człowiek funkcjonuje w technologii i jak technologia, której używa, inwigiluje go. Jak mówi sobie James, nie moglibyśmy nagrać tego albumu bez technologii, urządzeń używanych do tworzenia muzyki i komunikacji online. Ale martwimy się o przyszłość i wpływ, jaki media społecznościowe będą miały na następne pokolenia. Czy naprawdę mamy kontrolę nad naszymi relacjami z technologią? Tak mówił jakiś czas temu Roulette Trio. Piosenka, kompozycja. Ogarnie się chłopie. Decline of Northern Civilization. To tyle w świętej propagandzie numer 6, pierwsza, szóstka i być może ostatnia z trzech szóstek. Do za dwa tygodnie. Dobrego weekendu. Ciao.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Ziobro, kurwo jebana! Przestań mi, kurwo, rodzinę prześladować!

kaszę. Jeden dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jeden dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jeden dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jeden dzisiaj, jutro nasze.

kaszę, do dzisiaj, jutro nasze. Burda i Clintonowi w kaszę, jego dzisiaj, jutro nasze. Burda i Clintonowi w kaszę, jego dzisiaj, jutro nasze. Burda i Clintonowi w kaszę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Blockchain. Jestem pewien, że ostatnio wszyscy słyszeliśmy o technologiach blockchain. Ta technologia wykorzystywana jest najczęściej do zakupu przedmiotów. Po raz pierwszy stała się popularna, gdy Deep Web doświadczyło poważnego odrodzenia pod koniec 2010 roku. Wykorzystano Bitcoina lub inne waluty blockchain, aby ludzie mogli kupować towary lub usługi online bez śladu zakupu. Podczas gdy w ostatnich latach znaleźliśmy nowe sposoby śledzenia transakcji Bitcoin i innych transakcji blockchain, nadal jest to jedna z najbezpieczniejszych metod płatności na świecie. Obecnie technologia blockchain może być wykorzystywana do wielu różnych celów. Wiele osób poszukuje technologii blockchain, aby stworzyć nowy i bezpieczniejszy system głosowania dla różnych rządów. Inni używają go do przechowywania danych cyfrowych, głównie organizacje i duże firmy. Postęp technologii blockchain może pomóc zmienić świat, jaki znamy, miejmy nadzieję, że na lepszy. Moglibyśmy wykorzystać te technologie w szpitalach do przechowywania dokumentacji medycznej w miejscu, w którym nie można by nimi manipulować ani ich przeglądać, gdy nie mamy określonego klucza szyfrowania lub jakiegoś hasła. Czas pokaże, jak blockchain będzie się rozwijał w przyszłości. Na razie przyszłość wygląda bardzo dobrze w przypadku cyberbezpieczeństwa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jest to dzielnica slumsów o populacji około 60 tysięcy mieszkańców na obrzeżach wzgórz Makadam w rozległym obszarze metropolitalnym Kairu w Egipcie. Miasto ci wyróżnia się tym, że prawie wszystkie jego obszary są pokryte śmieciami, w tym ulice i nawet dachy domów. Te stosy śmieci są wynikiem polityki miasta Kair, które nigdy nie ustanowiło wydajnego systemu zbierania odpadów, mimo że liczy prawie 20 milionów mieszkańców. Ciekawostką jest fakt, że w mieście powstał w 2016 roku niesamowity mural namalowany na ścianach 50 budynków. W całości zobaczyć go można tylko z jednego miejsca. Mural ma zwracać uwagę na problem uprzedzeń i stereotypów. Mieszkańcy dzielnicy, w której powstał, od dziesięcioleci zajmują się zbieraniem odpadów z bogatszych i lepiej rozwiniętych części Kairu. Z tego powodu często określani są mianem śmieciarzy. Społeczność dzielnicy rozwinęła swój własny system segregowania i przetwarzania odpadów. Śmieciowy biznes z jednej strony daje im skromny zarobek i pozwala żyć, a z drugiej strony marginalizuje ich od reszty społeczeństwa.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Zapraszam na audycję z archiwum Wax Trax. Wax Trax to wytwórnia, ja zawsze to powtarzam, taka legendarna industrialna wytwórnia amerykańska. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespołu Split Second. Płyta z roku 1985. Płyta nazywa się From the Inside. Ta płyta nie przypomina zbytnio IBM, które zazwyczaj ja osobiście preferuję, ale trzeba przyznać, że przełom lat 80. i 90. był dla tego gatunku okresem eksperymentów z nastawieniem na próbowanie wszystkiego, co doprowadziło do powstania wielu różnych podgatunków. Moim skromnym zdaniem ten album jest po prostu gejowski. Posłuchajcie otwierającego album utworu Bend My Body and Armor i powiedzcie, że europejscy faceci z okropnym zarostem nie całowali się z tym wcześniej w klubie. Rytm popycha naprzód w krainę obrzydliwych grubych syntezatorów i tandetnych rytmów, a Chris Marchael śpiewa płynnym, zmysłowym, subtelnym wokalem, który przenika do głębi duszy, albo w inne okolice, jeśli wolicie. Inne okolice ciała, jeśli wolicie. Brzmi to cholernie źle, ale jakoś po prostu, jakoś tak odczuwamy. To porywająca i bardzo taneczna mieszanka wpływów elektroniki, new wave i rocka. Określenie, którym można by było opisać większość albumu From the Inside. Skandynawski taniec brzucha niesie pochodnią dalszej homoerotycznej zabawy, a Chael rozpoczyna utwór śpiewając w kółko Scandinavian, co stanowi odpowiednie wprowadzenie do jednej z najlepszych wycieczek w stronę rockowego new wave'u, jakie można usłyszeć. W przypadku Split Second zespół wydaje się dość eklektyczny jak na grupę z gatunku New Wave i IBM Synthpop. Jak wspomniałem wcześniej, mają dość wyraźne wpływy rockowe, w kilku utworach słychać gitary, a jedno z bonusowych dem pod koniec albumu, Tear Your Rhythm Down, zawiera riffy, a nawet solo shred. Jello Biafra z jakiegoś powodu pojawia się w The Colosseum Crush. Tytułowy utwór to nastrojowy, ponury utwór, charakteryzujący się bardziej smyczkami niż grubymi, piłokształtnymi liniami basowymi. Trudno przykleić etykietkę, ale Markowi Ikesowi udaje się pracować z mnóstwem zróżnicowanych faktur dźwiękowych, zachowując jednocześnie unikalne dla zespołu brzmienie. Teksty są również bardzo interesujące, z dziwacznym, niemal surrealistycznym charakterem, który bardziej przypomina mi Talking Heads niż cokolwiek innego. Gdybym próbował wyjaśnić ze Split Second komuś, kto nigdy ich nie słyszał, mógłbym pokusić się o porównanie Talking Heads do Front 242, ale to byłoby w pewnym sensie niedopowiedzenie. From the Inside to perełka wśród albumów lat 80. Unikalna wizja muzyczna Marka Ikesa i Chris Marchaela może nie być tak przełomowa i ważna, jak sugeruje opis zespołu w internecie, ale cholera z tym, jeśli nie uważamy tego za satysfakcjonującą, choć niewinną przyjemność słuchania. Oto utwory, które składają się na tą płytę. Bend My Body Armor, The Last Wave, The Colosseum Crush, Choke, Scandinavian Belly Dance, The Heat, Lex Akimbo, Mambo Witch, From the Inside, Arsenic on the Rocks. Jak już powiedziałem wcześniej, twórcami tego wszystkiego są dwaj panowie. Chris Marchael i Mark Ikes. No to słuchajmy. Split Second, rok 1985, From the Inside.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Marta Wójcik, czyli redaktor Wenus, a to jest Odlot na Wenus. W dzisiejszym odcinku przesłuchamy wspólnie, jak dla mnie, jednego z najbardziej niezwykłych soundtracków, jakie istnieją w historii kina i muzyki. No okej, być może przesadziłam, brzmię patetycznie, za bardzo podwalam, ale musicie wiedzieć, że akurat ten film traktuję bardzo osobiście, a mam na myśli ścieżkę dźwiękową do filmu Blade Runner, Łowca Androidów Ridleya Scotta. No i dlaczego mam taką słabość do tego filmu i soundtracku stworzonego przez Vangelisa? Nikt nie pytał, ale powiem. I to dlatego, że jedna z pierwszych sesji zdjęciowych, którą wykonałam w studiu, była inspirowana właśnie tym filmem. A w filmie zakochałam się nie tylko z powodu zawartych w nim tak naprawdę klasycznych dywagacji na temat egzystencji człowieka i rozwoju technologii, jak to wpływa na ludzi, ale cała estetyka Blade Runnera Ridleya Scotta była fantastyczna. No wiecie, sceny oparte na zbudowaniu sztucznego światła, które były dla mnie taką inspiracją, że siedziałam przez rok non-stop w studiu, żeby nauczyć się uzyskać podobne efekty jak w poszczególnych scenach. A tamta sesja zdjęciowa trwała aż 5 godzin i żeby ją zrobić, pojechałam specjalnie do Poznania. Było dużo jazdy ze zbudowaniem atmosfery sesji, ustawieniem światła, sprzętu, w kółko coś nie pasowało i to się wiązało z dużym wysiłkiem, frustracją, wpadkami. No bo najważniejszy był dla mnie też fakt, żeby w ujęciach panował porządek i minimalizm, bo właśnie światło miało grać pierwsze skrzypce, tak jak w filmie zresztą. Ale dość paplaniny, bo zabraknie nam czasu na konkretne informacje i samą muzykę, którą usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Jak wcześniej wspominałam, oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu Blade Runner z 1982 roku stworzył Vangelis i było to naprawdę bardzo, bardzo ważne dzieło w twórczości artysty. I które bardzo szybko zostało nagrodzone i nominowane do najważniejszych nagród w świecie, w branży muzyczno-filmowej. W swoich audycjach bardzo często opowiadam o nagrodach, wyróżnieniach i pozycjach na dawnych listach przebojów, ale dzisiaj sobie daruję, bo no mówię, mamy bardzo mało czasu. Na wstępie powiem taką ciekawostkę, że została stworzona orkiestrowa wersja soundtracku, która szybko została odrzucona zarówno przez reżysera, jak i samego Vangelisa. Cały soundtrack jest bardzo, bardzo przejmujący, emocjonalny i tak idealnie oddaje klimat ponurego, mrocznego futuryzmu. Vangelis tworzył tę ścieżkę dźwiękową w swojej siedzibie nagraniowej w Londynie. Jego praca polegała na oglądaniu taśmy wideo z poszczególnymi scenami i improwizacji utworów w tym samym czasie, żeby zsynchronizować dźwięk z obrazem. Muzyk zastosował techniki foleyowskie i wykorzystywał syntezatory diegetyczne i niediegetyczne. No i właśnie można usłyszeć w Love Them saksofon Dicka Morrisseya i wokale Demisa Roussosa. A oprócz syntezatorów używał on również tradycyjnych instrumentów, takich jak gamelan, dzwonki, gong, werbel, kotłów i dzwonków rurowych. Będę trochę chaotyczna, bo zarówno jak o samym filmie, jak i jego ścieżce dźwiękowej można mówić naprawdę godzinami, a ja mam łącznie godzinę czasu, żeby zrobić wprowadzenie i puścić muzykę, więc opowiem Wam o wydaniu ścieżki dźwiękowej do Blade Runnera z 1994 roku. I ta wersja została oficjalnie wydana przez East West, czyli Warner Music w Wielkiej Brytanii i Atlantic Records w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to wydanie dostało duże uznanie i pojawiło się na topowych pozycjach na listach przebojów. I tak to wydanie zawiera wiele niepublikowanych i niewykorzystanych w filmie utworów. Dokładnie wygląda to tak, że cztery z utworów, czyli Main Titles, Blush Response, Wait for Me i Tears in the Rain, posiadają fragmenty dialogów z filmu, a utwory od pierwszego do czwartego są zmieszane w jedną całość, a w utworach od piątego do siódmego panuje cisza, a utwory końcowe od ósmego do dwunastego łączą się w jeden płynny utwór. I tak to wygląda. Ogólnie jeśli chodzi o historię wydawnictwa ścieżki dźwiękowej do filmu Blade Runner, było wiele problemów z powodu czysto technicznych, czyli opóźnień i słabych reprodukcji. I to właśnie doprowadziło do tego, że na przestrzeni lat powstało dużo nielegalnych nagrań tego soundtracku. Także pierwotnym i jedynym wydaniem tej ścieżki dźwiękowej była po prostu taśma inżyniera dźwięku, który pracował przy miksowaniu filmu. I pomimo kiepskiej jakości nagrania, to cieszyła się popularnością i uznaniem. No dobra, można gadać w nieskończoność, ale czas na najważniejszą część tej audycji, czyli przesłuchania ścieżki dźwiękowej z filmu Blade Runner.

such passion, such pleasure. I will treasure

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam serdecznie wszystkich w mojej kolejnej audycji Bez Nieczulenia. Dzisiaj moim gościem jest Sidu, tak, wokalista z Bira.
2: Tak, to ja. Cześć, witam wszystkich.
1: Chciałabym dziś pogadać z tobą krótko o waszej ostatniej płycie, która jest według mnie mocno grzeczniejsza od innych.
2: No jest, tak. No ale
1: dlaczego?
2: Takie coś jak ewolucja, słyszałaś?
1: Kurwa, tak, dokładnie.
2: 20 lat temu graliśmy, to nie umieliśmy w ogóle na gitarach grać, nie? Przez 20 lat udało się nauczyć, kurwa. I no. Myślę, że to jest właśnie, co jest przyczyną tego, że ta płyta jest inna, że jest taka bardziej, no nie wiem, skomplikowana może muzycznie, nie?
1: Że wszystko idzie dalej tak, no, że jest tak, tak,
2: stylowa
1: tak, tak.
2: Też jest inna, bo już wiesz, ile można, kurwa, tego oja łupać takiego siedmiesznego, kurwa, nie?
1: No właśnie, nie? No, ileż to można śpiewać o chlaniu i biciu się.
2: To się zmienia, nie? Ja pierwszy raz w życiu napisałem tekst o polityce, która jest na tej płycie, bo nigdy starałem się trzymać tego gówna z daleka, nie? Ale już to, co się działo w Polsce, no to sami dobrze wiemy, nie? No jest inna, to też zgodzę, wszyscy to mówią, ale mówią, że jest okej, okay, także no, tego się trzymajmy.
1: Jest okej, okay, jest fajna. Słyszałam też taką opinię, że jest mocno kalifornijska, bardziej, że jest taka wpadająca w klimaty Rancida.
2: No to chyba przypadkowo, bo raczej nie jesteśmy fanami tych zespołów, ale może, wiesz, no, gramy coś innego, zawsze
1: bo,
2: gramy
1: to jest
2: swoje,
1: bardziej,
2: nie?
1: Na pewno jest bardziej melodyjna,
2: no
1: nie?
2: Tak, zawsze mamy melodyjne kawałki, nie? Ale możliwe, tylko to ci mówię, to niezamierzony efekt, to chyba przypadkowo tak wlazło, nie? Że odbiorcy tak to widzą. Nie? Dla nas jest po prostu to taka jak gramy, no, przede wszystkim nam się to musi podobać, nie? Jak nam się coś podoba, to wtedy to wydajemy, a już potem wy oceniacie jako słuchacze, jako tamten, czy to jest okej, okay, czy nie. Jak nie jest okej, okay, to fuck you, a jak jest okej, okay, to spoko.
1: To posłuchajmy w takim razie teraz numeru otwierającego płytę 130 dB Buntownicy.

0: Rozmawiamy z wokalistą zespołu Zbir, Sidem, o ich ostatniej płycie 130 dB. Sidu, ta płyta jest dla mnie też trochę pesymistyczna, nostalgiczna. Szczególnie kawałek Co stało się. W tym numerze to, mamy glany schowane głęboko w szafach, w garażach auta zamiast prób. Nic już ma się nie wydarzyć. Skąd takie podejście? Co się stało?
1: Jadąc tu nawet, żeśmy się z Bartkiem śmiali tutaj dzisiaj na koncert. Bartek mi pamiętasz, jak było kiedyś, kurwa. Mówię, tak, no każdy, kogo znałeś, grał w kapeli. Wszyscy grali w kapelach, wszyscy mieli zespoły, kurwa.
0: Wiesz, no ale dalej ludzie grało. Mają zespoły, nadal i zakładają
1: coraz,
0: zespoły.
1: Coraz mniej jest tego, ja zauważyłem, coraz mniej po prostu. Przyczyną pewnie jest to, że cyfryzacja cała, nie? Jak taki młodzieniek, kurwa, ma 17 lat i on ma kupić sobie perkusję za, kurwa, 6 klocków, a ma w domu komputer, na który zrobi muzykę, no to już masz prosty chyba jest ten, nie?
0: Nie do końca się z tą zgadzam.
1: A poza tym ten kawałek nie jest aż tak pesymistyczny, bo na końcu zadaje pytanie. Zapytaj sam siebie, dlaczego nie grasz w kapeli, dlaczego twój garaż jest pusty, kurwa, jest to jeździ samochód.
0: Tak, no tak, ale tam, końcu, jest jeszcze, tam jest jeszcze taki tekst, no, który jest dla mnie na maksa pesymistyczny. Ale? Zmarnowana szansa,
1: żeby
0: zostać kimś. I to jest dla mnie, jak tego słuchałam, no, to tak sobie pomyślałam, kurczę, Sido, śpiewasz tak, jakbyśmy już byli 50-60-latkami, którym już nic nie zostało, że ta nasza muzyka już nic nie znaczy. Ja tak odbieram, że ta
1: nie,
0: nasza muzyka nic nie znaczy, nie?
1: Chodziło mi, wiesz o co, no ja mam 50 lat, nie, za rok. Ale chodziło mi bardziej o to, że...
0: No ja mam 43.
1: Ci moi znajomi, których tam, wiesz, ze szkoły czy coś, większość ma... Albo większość umarła i nie żyje, przepiła, przećpała, a reszta ma, bo firmy, wiesz, sobie żyją, mają prawdziwe rodziny, prawdziwe domy, takie, wiesz, w cudzysłowie, wiesz, o co mi chodzi, nie?
0: Tak,
1: udają,
0: których,
1: udają dorosłych, kurwa,
0: gdzie, tak, gdzie no, w garażach są auta,
1: tak,
0: a nie
1: udają
0: próby.
1: Udają dorosłych, nie? A my dalej jesteśmy jak dzieci, kurwa, no nie ma się co szukiwać, na wygrał up, kurwa, nie? No, także nie jest pesymistyczny. Jak do tego podejdziesz w ten sposób, to wydaje mi się, że on jest...
0: Nie, właśnie tak podeszłam, no ale dobra.
1: Myślenia. Może ktoś z nich wypierdoli z garażu samochód i otworzy znowu kapelę, odpali. Chuj wie, nie?
0: Oby tak się stało, tymczasem słuchamy numeru Co stało się?

0: Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, nowa płyta znacznie różni się od poprzednich wydawnictw.
1: Ja ci powiem tą ostatnią, przedostatnią płytę. Ja tam, bo myśmy się wtedy zebrali do kupy, zaczęliśmy grać w ogóle, żeśmy tą płytę robili, tak wiesz, ja tam wykorzystałem trochę starych tekstów jeszcze, nie? Które miałem gdzieś tam w szufladzie, poprzemieniałem, pozamieniałem, dlatego jestem taki jeszcze trochę chuligański tam sznyt, nie? No, a teraz już te wszystkie teksty, które są na tej płycie ostatnie, pisałem już teraz, w tej rzeczywistości, jaka się dzieje, to co
0: nowej.
1: Przeżywamy. No,
0: twojej nowej.
1: Jak ci mówię, pierwszy raz o polityce napisałem, co mi się nigdy nie zdarzało.
0: Właśnie, no i właśnie to było moje, dobra, no. moje następne pytanie, no. Okej, to jak już powiedziałeś, to dlaczego?
1: No kurwa, no bo mnie to rozpierdalało, co się dzieje w ogóle tutaj w tym kraju, nie?
0: A wcześniej cię nie rozpierdalało?
1: Wcześniej miałem wyjebane, bo nie odczuwałem tego, wiesz, nikt nie atakował mnie osobiście, nie? A przez to, co się działo, byłem atakowany ja, moja rodzina i tak dalej, przez te wszystkie machlojki rządowe, nie? Wiesz, moja siostra umierała na raka w tym czasie, a kolesie, kurwa, już tam milionów, kurwa, przeznaczają na jakąś propagandę, wiesz, no to jest, kurwa, kurestwo, nie? No, poza tym podzielenie, wiesz, jak ludzi, kurwa, no nie, to dla mnie katastrofa, się tak wkurwiłem, że...
0: Ale to dla mnie zajebiście, no. Że wreszcie zbir... Pierwszy kawałek polityczny. No.
1: Tak,
0: bo
1: no,
0: pierwszy, nie pierwszy chyba w historii, nie?
1: Tak, miałem wywalone na politykę, absolutnie. Jestem cały czas apolityczny. Każdy polityk to kurwa i szmata, nie szanuje żadnego z nich, nie? Czy on jest z takiego grupowania, czy z innego grupowania, koniec, to jest polityk, nie? Do władzy się garną tylko głąby, które kurwa, no nie wiem, nie kumam tego uczucia, rządzenia ludźmi, nie? I zarabiania na tym kurwa w chuj dobrej
0: kasy.
1: No
0: ale czasem trzeba zająć stanowisko.
1: No to zająłem właśnie, nie? I to zrobiliśmy właśnie w ten sposób, nie muzycznie kurwa, nie?
0: I super. Dla mnie super, bo dla mnie kawałek jest jeden z lepszych na płycie.
1: Ja mam córkę, która ma 23 lata, ona się bała za ściążę, no bo przez te aborcje, przez to wszystko. No sami wiemy, o co chodzi, nie? No ile można, kurwa, no, daj spokój, nie?
0: No to dobra, to teraz słuchamy... No, otwórz oczy.
1: Otwórz oczy. Otóż to.

0: Jakiś czas temu trochę ograniczyłeś picie alkoholu. No. Czy miało to wpływ jakiś na tą płytę? Bo wydaje mi się, że tak. Ale mogę się mylić oczywiście.
1: Tak, bo no, słychać, bo ja na każdej płycie, pomimo tego, że dalej mówię, nie umiem grać na gitarze, nawet nie potrafię nastroić gitarę, robię muzykę też, nie? I zawsze jak robiłem muzykę, bo człowiek był nadźgany, wszystkie kawałki, które robiłem, były szybkie. A teraz zacząłem, zrobiłem chyba 3 kawałki na tą płytę, są chodzi o samą muzykę, nie? I chłopaki się zdziwili, że są takie wolne, że są w ogóle spokojne, nie? To właśnie przez
0: dlatego
1: to,
0: że grzeczniejsza jest płyta.
1: Tak, że nie ma podbicia tej adrenaliny alkoholowej, nie? Przy robieniu kawałków, nie?
0: Dobra, tekstowo?
1: Tekstowo nie miało wpływu. Nie, to, że nie piję, czy piję, to nie ma wpływu na to.
0: Dobra, no to oczywiście no. Muszę ci zadać to pytanie, które ci zadawałam już ostatnio. No. Co jest tym kawałkiem ty? Bo ja go rozumiem dwojako.
1: Kawałek właśnie może interpretować sobie, jak się chce.
0: No nie, nie, nie, nie. Jak ty go interpretujesz? Jak jesteś autorem tekstu?
1: Tak, tak, ja wszystkie teksty napisałem.
0: No, nie? Czyli no. Jak ty go...
1: Wszystkie płyty, ja tam mam 90% jest moich.
0: To to zdrać.
1: Muszę to zdradzać? Nie, niech to dostanie tajemnicą. Jest troszkę o tym, co cię gnębi, twoje nałogi, które cię kurwa wprowadzają w jakieś tam, wiesz, jak dziwne sytuacje. Ma być wszystko okej, okay, zawsze kończy się szajsem. No pewnie też jest trochę o miłości, jest trochę o nienawiści, no takie, wiesz, życiowe kawałki, nie? Ale wiem, że odzew był, jak płyta wyszła, bardzo dużo ludzi do mnie pisało, że właśnie że z tym kawałkiem się utożsamiają, z tekstem, nie?
0: A jak ci powiedzieli, że z czym się utożsamiają?
1: I właśnie z tym i miłosne sprawy, i sprawy uczuciowe, i sprawy alkoholowe, no. Czy tam odwykowe.
0: Był jak pisałeś już... ten tekst, na pewno miałeś jakiś zamysł.
1: Nie, on już był bez emocji pisany, bo ja byłem wtedy po ostatnio, no bardziej bez emocji, po prostu gdzieś coś tam kiedyś w głowie zostało, bo ja mam tak, jak piszę teksty. Kiedy upierdolę, wiesz, 4 kartki A4 i z tego wyciągam tylko jedno zdanie i z tego robię tekst albo coś, nie? I właśnie ten początek, nie? Mi został i z tego walnąłem cały tekst po prostu, nie?
0: Dobra, no, czyli mi nie powiesz co. Ja na pewno bank miałeś jakiś...
1: No, i... Może że sprawkę na przykład karty stawiał na myśli? Nie wiem, no. Dobrze, tak
0: dobra, dobra. Sido, nie chcę powiedzieć. Słuchamy kawałka ty.
1: Tak jest.

0: Macie też fajne dwa covery na płycie. Dla mnie tym lepszym, znaczy lepszym, no mi się bardzo podoba cover Deutera, ponieważ tam słychać ten twój wokal, taki zbirowski bardziej, bo no bo na tym, na tej płycie twój wokal jest taki trochę łagodniejszy.
1: No,
0: nie?
1: No tak, no.
0: Ty jest,
1: pod
0: nie?
1: Muzykę robisz jest, wokal, no. No.
0: A ten cover Deutera jest zajebisty. Czemu akurat Deuter? Wiem, że fajnie tam zmieniłeś dzielnicę z warszawskich na śląskie. Tak. Bardzo mi się to podobało.
1: Zagłębiowskie.
0: Zagłębiowskie to chodzi.
1: Ja gram zasadniczo na scenie, jestem od ponad 30 lat w różnych kapelach. I ten kawałek Deutera Beton & Chill, w każdej robiliśmy cover. W każdej kapeli, w której grałem, robiliśmy cover tego kawałka, bo jest tak zajebisty. Jest prosty, jest punkowy, no jest po prostu kurwa mistrzowski, nie? I tekst, muza jest prosto, jest kurwa cztery akordy, masz wyjebane, nie?
0: Słychać po twoim wokalu, no, że go czujesz.
1: Tak, i dlatego ten. I ta zmiana tekstu też już była wcześniej, ja już go, jak żeśmy go samego początku, jeszcze pamiętam, Mandy Sikorski, jak robił Wrzora koncerty, tam Gitness i tak dalej, to myśmy już to grali tam wtedy, nie? Z innymi kapelami, bo ze Zbira żeśmy tam weszli dopiero później, nie? No i to jest po prostu sentyment, no i wreszcie mówię, chuj, nagram se to, kurwa, bo nigdy tego nie nagraliśmy z nikim, nie? No i masz.
0: I jeszcze ładnie zapowiedział.
1: No, jeszcze na tak, bo na wtedy robił zajawkę, nam kelner robił na Róg na Bagnie, pamiętam, i z tego, nie, żeśmy sobie tam...
0: No. No to dobra, to teraz posłuchamy tego covera.
1: Tak jest.
0: Zapraszamy.
2: Witam, Paweł Kelner. Zapraszam wszystkich.

0: I mamy drugi cover, Die Totenhosen. Czemu akurat ta kapela?
1: Czemu Die Totenhosen? Nie wiem, powiem ci szczerze. Jakoś ten kawałek mi gdzieś tam kiedyś utkwił dawno temu w głowie i wszystkim się podobał, i mi, i Bartkowi, tam wiesz, Pacierowi. I szukaliśmy jakiegoś coveru dobrego na tą płytę. Znaczy jakieś kapele, żeby było fajne, ale nie sztampowe coś, nie? Nie tłumaczyłem go 1:1, bo nie da się go przetłumaczyć 1:1, nie? Bo to jest, wiesz, inaczej śpiewa po niemiecku, inaczej po polsku, inaczej po angielsku, nie? Ale ogólny wiesz, sens kawałka wydaje mi się, że udało mi się przekazać tym tłumaczeniem.
0: Ale wiesz, 1:1 no. To też nie, jeśli robi się covery.
1: No właśnie, no my tak zawsze robimy dziwne, nie? Robiliśmy to i przecież.
0: Jak?
1: Robimy inaczej.
0: The Analogs, nasze ciała.
1: The Analogs też. No też żeśmy pozmieniali, bo zrobienie 1:1 no to jest trochę bez sensu.
0: Dokładnie. No. A też tak uważam, no, że trzeba
1: no, ja, my zawsze swojego. Kombinujemy, nie? Że Republika jak zrobiliśmy całkowicie wyżej,
0: tak,
1: inaczej
0: dokładnie.
1: Zrobiliśmy to. Idolsów, no fuj, Kocpary, przecież jest troszkę inaczej niż oryginał leci, nie? Żeby pozmieniali tam, nie?
0: No dobra, no to co, słuchamy kolejnego coveru. Gdzie jesteś, Alex?
1: Gdzie jesteś, Alex?

Rozmawialiśmy z Sidem, wokalistą zespołu Zbir ze Śląska, o ich ostatniej płycie 130 decybeli. Wydawnictwo ukazało się w 2023 roku, tak dla przypomnienia. Jakby ktoś chciał płytę, to dostępne są zarówno CD, jak i winyle. I te zresztą ostatnie, i te wcześniejsze w Hardcore Tattoo Studio and Record Store przy ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie oraz na naszej stronie internetowej www.hardcoretattoo.pl. Także zapraszam na zakupy jak coś. Bardzo Ci, Sidu, dziękuję za dziś. A teraz jeszcze posłuchamy numeru głos z płyty 130 decybeli.

0: Moim drugim gościem dzisiaj jest gość z Warszawy.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Mikser z From Today.
0: Zespół From Today powstał w listopadzie 2016 roku. Wasz debiutancki album został wydany w styczniu 2020. Niedawno, bo 12 października tego roku, ukazała się wasza druga płyta Wearing Scars Like a Crown. Z tego co wiem, mocno identyfikujecie się z tym tytułem.
1: Wearing Scars Like a Crown, czyli w wolnym tłumaczeniu nosząc bliznę jak koronę, ma dla nas szczególne znaczenie. Może brzmieć to górnolotnie oczywiście, ale blizny symbolizują doświadczenie życiowe, zarówno te bolesne, jak i te budujące. Noszenie ich jak koronę to wyraz chyba dumy z tego, co przeszliśmy i kim staliśmy się dzięki tym doświadczeniom. Wiesz co?

0: siłę oraz inspirację do dalszego działania.
1: Posłuchajmy więc teraz numeru Hard Lesson, który otwiera album i tekstowo porusza właśnie temat trudnych doświadczeń życiowych i lekcji, które z nich wynosimy. Triangulation. Tell me fraction of you. Your insecurity. I wear scars like a crown. A symbol that I become. A shield that I become. A power that I become. I wear scars like a crown. Coming. Triangulation. Tell me more. Like a crown. Like a crown. Like a crown. Like a crown, you fuck.

0: W jednym z kawałków podkreślacie, że muzyka łączy w sobie warszawski folklor, wrocławski vibe, zamojską dumę, białostockie sznyty, żyrardowską omertę, ciechanowski smak i ożarowski beton. Skąd właśnie takie określenia i czemu akurat te? Szczególnie zainteresowały mnie te białostockie sznyty, ponieważ Tomek, z którym zresztą prowadzę tę audycję czasem, jest właśnie z Białegostoku i w sumie to pytanie było też trochę od niego. Skąd jest takie określenia?
1: Ja widzę, że zabieg zaciekawienia początkiem kawałka Represent się powiódł. Wiesz, wiele osób zadaje nam to pytanie. Odpowiedź jest dosyć prosta. Te określenia, które jeszcze za chwilę wymienię, są niejako hołdem dla różnych miast i regionów, z których pochodzimy, lub które wywarły na nas jakiś wpływ. I tak warszawski folklor odnosi się do naszych korzeni i miejsca, gdzie wszystko się u nas zaczęło. To przecież tutaj powstało From Today i tutaj na co dzień działamy. Wrocławski vibe. Niespożyta energia i atmosfera tego miasta, która nas inspiruje i jest znane z bogatej sceny muzycznej i artystycznej. Przy okazji warto chyba wspomnieć, że nasz wokalista Krzysiek mieszkał tam przez 5 lat i chciał zaznaczyć, jak ważnym to był dla niego okres w życiu. Zamojska duma. Zamojsk z kolei to miasto niezwykle głębokich korzenia kulturowych, jak również rodzinne miasto naszego basisty Wojciecha. Tak odrobinę reprezentuje naszą niezłomność i wierność własnym wartościom. Białostockie sznyty wreszcie. To określenie nawiązuje do surowości i autentyczności Białegostoku, miasta z charakterem i mocnym brzmieniem sceny undergroundowej. Takie jest podejście naszego wokalisty Krzyśka, pochodzącego z tego właśnie miasta. Ostre i bezkompromisowe podejście do muzyki i życia. Po prostu. A skoro wspomniałeś, że twój Tomek jest z Białegostoku, to serdeczne pozdrowienia dla niego od całego From Today i cieszymy się, że możemy nawiązać do jego rodzinnych stron. Żyrardowska omerta.

0: symbolizuje taką naszą lojalność i solidarność w zespole, podobnie jak kodeks milczenia w mafii. Taki klimat nawiązujący do mojego rodzinnego miasta. Ciechanowski smak z kolei to unikalne brzmienie i charakter naszej muzyki. Z Ciechanowa bowiem pochodzi Artur, nasz gitarzysta, kompozytor utworów oraz realizator muzyczny naszej płyty. A ożarowski beton, ten kojarzy się z twardością tak naprawdę i nieustępliwością w zasadzie w dążeniu do celu, z czym oczywiście się identyfikujemy, a przy okazji jest rodzinnym miastem naszego drugiego gitarzysty Wojtasa. Dlatego tak jak widzisz, każde z tych miejsc ma dla nas jakieś specjalne znaczenie, które nas reprezentuje. Co ciekawe, ten tekst z początku kawałka powstał spontanicznie na próbie w formie żartu. Jednak jak widać, w pełni nas identyfikuje, dlatego postanowiliśmy wpleść go na stałe do naszego repertuaru.
1: Słuchamy teraz utworu Reprezent.
2: Proud Today 2024 reprezentuje warszawski folklor, wrocławski vibe, zamojska duma, białostockie sztyty, żyrandowska omerta. Dodaj do tego ciechanowski smak i ożarowski beton. Jedziemy!

0: Czujesz, że rozwinęliście się muzycznie i tekstowo na drugiej płycie?
1: Oj, to zawsze takie niewdzięczne pytanie, bo trudno być wobec swojej twórczości obiektywnym. Myślę, że druga płyta jest dla nas takim krokiem naprzód. Według mnie jest bardziej dojrzała i spójna w porównaniu do debiutu. Myślę, że muzycznie rozwinęliśmy się, eksperymentując z nowym brzmieniem, no i nowymi kompozycjami kawałków, troszeczkę zmienionymi, ale wciąż trzymając się tak zwanego hardkorowego sznytu. No i uwaga, po raz pierwszy pojawiła się nawet w jednym z utworów solówka, grana przez Artura. No i na pewno słuchacze odnajdą w naszych riffach więcej nawiązań do muzyki metalowej. Jest ciężej i bardziej technicznie. Ewoluowały również teksty. Krzysiek, który jest ich autorem, porusza w nich więcej osobistych tematów, dzieląc się jednocześnie naszymi doświadczeniami i przemyśleniami. Cały album tworzy spójną historię o radzeniu sobie z przeciwnościami losu i znajdowaniu siły w samym sobie. Myślę, że na naszym drugim albumie słychać nasz rozwój, zarówno zespołu, jak i każdego grającego z osobna. Dla mnie osobiście materiał jest bardziej wymagający i nie dający odpocząć podczas koncertu.
0: To teraz numer Submission, który opowiada o walce z wewnętrznymi demonami i presją otoczenia.

0: Album Wearing Scars Like a Crown został wyprodukowany nakładem wytwórni From Today Bookings. Rozumiem, że wytwórnia powstała na potrzeby waszego zespołu.
1: Rozumiem, że pytanie ma być w kategorii podchwytliwych, tak? Otóż From Today Bookings jest agencją koncertowo-muzyczną. Powstało nie tylko z myślą o naszym zespole, ale głównie jako platforma wspierająca rozwój sceny hardcore metal w Polsce. Została założona i sprowadzona przez Krzyśka i przeze mnie. Dzięki niej mamy możliwość nie tylko promowania własnej twórczości, ale również współpracy z innymi zespołami, organizowania koncertów, no i festiwali. No może wspomnę, że jednym z największych osiągnięć From Today Bookings jest organizacja festiwalu ciężkich brzmień Frozen Sunfest w Warszawie. Nie wiem, czy o niej słyszeliście. Dwie edycje tego wydarzenia, które odbyły się w Warszawie w 2022 i 2023 roku, przyciągnęły bardzo dużo fanów i jak myślę stały się ważnym punktem na mapie muzycznej naszego kraju. A Frozen Sunfest był nie tylko okazją do zaprezentowania się dla znanych, oczywiście i cenionych zespołów, ale również szansa dla wschodzących talentów na zaistnienie w świadomości szerszej publiczności, czego zresztą daliśmy wyraz, zapraszając na festiwal zespoły rozpoczynające swoją przygodę ze sceną. Chcemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju i integracji całego środowiska muzycznego spod znaku ciężkiej muzyki, niezależnie czy to będzie hardcore, czy tam metal, czy grunge, czy różne inne muzyczne gatunki ciężkiej muzyki. From Today Booking angażuje się oczywiście również w działalność wydawniczą, dlatego też 12 października dzięki wsparciu From Today Bookings ukazał się nasz drugi długo wyczekiwany właśnie album.
0: To teraz zapraszam do posłuchania numeru From Today Not For Me, który opowiada o odrzuceniu tego, co nie jest zgodne z naszymi wartościami, przekonaniami i zachęca do podążania własną ścieżką.

0: Release party waszej nowej płyty dopiero się odbędzie, zresztą już niedługo, bo 30 listopada. Mikser, zaproś więc ładnie słuchaczy Radia Odzew na waszą imprezę.
1: Ładnie, proszę. Tak naprawdę to serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Odzew na release party naszej nowej płyty Wearing Husk Like a Crown. Impreza odbędzie się 30 listopada o godzinie 19 w warszawskim klubie muzycznym Voodoo. Będzie to wyjątkowa okazja, aby usłyszeć materiał z naszego nowego albumu na żywo, spotkać się z nami osobiście i wspólnie celebrować to ważne dla nas wydarzenie. Oprócz nas wystąpią również oczywiście zaproszone przez nas zaprzyjaźnione kapele. Zagrają z nami m.in. Sunday at Nine, Superfan Happy Hour i K-Makers. Ciekawostką i dodatkową wisienką na torcie, tutaj muszę wspomnieć, może być to, że dwie z wymienionych kapel zaprezentują również swój nowy materiał nagraniowy. Nowe płyty. Dlatego gwarantujemy niezapomniane przeżycia, moc pozytywnej energii i solidną dawkę ciężkich dźwięków. Do zobaczenia na miejscu.
0: Ja też was oczywiście serdecznie zapraszam na to release party najnowszej płyty From Today, dzięki Mikser za dziś. Poza tym ten miesiąc będzie bardzo mocny koncertowo, przynajmniej dla mnie. Już jutro mała lokalna imprezka w Krakowie na zapleczu sklepu BC24. Zagrają tam cztery kapele, Leaf Like z Czech oraz polskie Easy, Better Than Wars i Barak. Potem w poniedziałek lecę do Londynu, między innymi na koncert Emil and the Sniffers, ale zobaczymy, co tam się jeszcze wydarzy. Chcieliśmy zahaczyć o koncert Skorupy z Subhumans, ale niestety nie damy rady, bo koncert jest w sobotę, a do soboty niestety w Londynie zostać nie możemy, ponieważ w sobotę w Bielsku Białej jest doroczny Nacjonalizm Nie Dziękuję Fest, na którym oczywiście trzeba być, więc my również tam będziemy. Dodatkowo jeszcze 19 listopada w Krakowie zagra Agnostic Front z Murphy's Law, więc skoro będzie tutaj na miejscu, to pewnie trzeba będzie się wybrać. Z kolei 22 listopada lecę do Holandii, najpierw na koncert Terrora, potem na festiwal Revolution Calling w Eindhoven, który tak się złożyło, że odwiedzam co roku. Dobrze, że kupiłam wcześniej bilety. Festiwal jest już sold out. Zagrają takie kapele jak Biohazard, Agnostic Front, Exploited, Comeback Kid, Judge, No Turning Back, Lion's Law, All Out War, Integrity, Murphy's Law i wiele, wiele, wiele innych. Także będzie się działo. Na pewno zdam wam jakąś relację z tego wydarzenia. Pewnie w kolejnej audycji, która przypominam odbywa się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, opowiem wam o moich listopadowych wojażach. Tymczasem na dziś to wszystko. Dzięki wielkie za to, że byliście z nami i na koniec zapraszam was do posłuchania numeru Crown z najnowszej płyty zespołu From Today. Do usłyszenia!

talks off as a kind of

notice of all.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Już za kilka dni Halloween, czyli najważniejsze święto w roku i z tej okazji dzisiaj bez zbędnego gadania pozostawiam Was po prostu z moją subiektywną listą halloweenową. Bawcie się dobrze, miłego słuchania, trzymajcie się, cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w programie Polskie Jazzy. Dziś mam zamiar przedstawić płytę wydaną, nagraną przez Włodzimierz Nachorny Trio. Tak nazywa się ten ensemble. Oczywiście chodzi tu przede wszystkim o Włodzimierza Nachornego. Płyta została wydana w roku 1968, a płyta nazywa się Heart, czyli serce. Włodzimierz Nachorny miał mocny start na krajowej scenie jazzowej w 1965 roku, gdy on i jego trio wygrali w konkursie festiwalu Jazz na Dodro. Dwa lata później zdobył w Wiedniu nagrodę indywidualną i odebrał medal z rąk samego Duke Ellingtona. Wybrano go muzykiem roku 67 w ankiecie Jazz Forum i pełen entuzjazmu przystąpił ze swym triem do nagrywania niniejszego albumu. Była to w zasadzie pierwsza płyta autorska Nachornego. Wcześniej można było go usłyszeć w nagraniach firmowanych przez Jana Tomaszewskiego, Andrzeja Trzaskowskiego i Andrzeja Kurylewicza. Zainteresowania stylistyczne Nachornego były zawsze bardzo rozległe. Prowadził własne małe zespoły, był solistą w dużych, mniejszych formacjach o różnym profilu. W wachlarzu jego zainteresowań oprócz jazzu głównego nurtu znalazły się bossa nova, free jazz, rock, muzyka klasyczna, formy ilustracyjne dla teatru i filmu oraz piosenka poetycka. Trudno jest więc umieścić tego artystę w jakimś konkretnym nurcie. Dominującą część niniejszego albumu jest dokumentem fascynacji Nachornego free jazzem wypowiadanej ogniście na saksofonie altowym. Dla kontrastu na początku i końcu płyty autor umieścił wyciszające ballady fortepianowe, ballada o dwóch serduszkach oraz na wysokiej cyrli, owianych duchem estetyki Billa Evansa, a pobrzmiewały w nich echa romantycznej klasyki. Tytuł Miesiąc Dobroci należy odbierać jako sarkastyczny, bo wybuchający w part

się delikatnym postukiwaniem, czemu wtórują śpiewy ptaków, jednakże potem następuje powolne przyspieszenie pulsu i zagęszczenie faktury zwieńczone kulminacją. Narracja alto na hornego nieco przypomina tu styl wypowiedzi Erika Dolfiego. W kolejnych utworach Jak dla kogo i List pedanta, tytuł wydaje się być w sprzeczności z materią muzyczną, trio wykazało się bardzo dobrym zgraniem w konwencji free, a każdy z muzyków celnie zaznaczył atrybuty swojej osobowości. Płyta ukazała się już w wersji kompaktowej, no winylowej to na pewno, bo to lata 60. i została bardzo dobrze zremasterowana i wyróżnia się jak na tamte czasy świetną dynamiką. Muzycy, którzy wzięli udział w wydaniu płyty: Włodzimierz Nachorny, saksofon altowy, fortepian, Jacek Ostaszewski, kontrabas, Sergiusz Perkowski, perkusja, a oto lista utworów. Balada o dwóch serduszkach, Miesiąc dobroci, Serce muniaka, Przecieki, Przy kasie, Jak dla kogo, List pedanta, Na wysokiej cyrli. No to posłuchajmy sobie tej płyty. Włodzimierz Nachorny, trio, płyta zatytułowana Heart, rok 1968.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Egipskie koty. W starożytnym Egipcie koty były otaczane wyjątkowym szacunkiem. Za zabicie kota groziła nawet kara śmierci. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem o bitwie pod Peluzium, w trakcie której perski król rozkazał ustawić dziesiątki kotów w pierwszym szeregu swej armii. Egipscy łucznicy odmówili ataku, nie chcąc zranić zwierząt, co zapewniło mu zwycięstwo. W trakcie znalezisk archeologicznych na terenie Egiptu często odnajdywane są kocie mumie. Niestety, te znaleziska zamiast o szacunku mówią wiele o pazerności człowieka. Portal Wielka Historia przytacza fragment książki Historia kotów autorstwa Madeline Swan. Dowiemy się z niego, że koty rozmnażano i trzymano w nieludzkich warunkach jedynie po to, by je zabić, zabalsamować i sprzedać pielgrzymom jako dary dla bogów. Nie cieszyły się długim życiem, tylko mały odsetek kocich mumii należał do zwierząt, które przetrwały więcej niż 2 lata. Ponadto ślady na mumiach dowodzą, że kotom łamano kręgosłupy. Proceder handlu kocimi truchłami szybko urósł do rangi przemysłu. O jego skali najlepiej świadczy to, że w latach 80. XIX wieku pewien Egipcjanin odkrył na swojej ziemi około 300 tysięcy kocich mumii. Część z nich sprzedał potem Anglikom, gdzie posłużyły jako nawóz do użyźniania pól w okolicach Liverpoolu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Minęła 16:30 i trudno się dziwić, że niestety najpiękniejsza postać polskiej sceny aktorskiej właśnie od nas odeszła.

ciepły głos Stanisławy Celińskiej z jej płyty Ubierz, wydanej dokładnie 2 lata temu. Szkoda sobie to wyobrazić tak naprawdę, że taki naprawdę przemiły kawałek polskiej sceny aktorskiej, który no, pokazała oczywiście pani Stanisława przez wiele tym samym jej ciekawych ról, między innymi w filmach Barei, czy też także w samym serialu Zmiennicy, W domu, no i w komedii Juliusza Machulskiego Pieniądze to nie wszystko, w której też grała taką energiczną no, panią, która też pracowała w słynnej winiarni, ale no w zasadzie mówiąc to jest kawałek naszego życia, jeśli chodzi o też aktorstwo pani Stanisławy i trudno, że niestety to tak szybko się skończyło. No prawie 80 lat. W przyszłym roku na pewno by świętowała swoje 80. urodziny. Ale jej daj, Panie Boże, chociaż zdrowia na tamtym świecie. Witajcie, z tej strony Adam Pachołek. Jeszcze jakoś ze Stanisławą Celińską się usłyszymy przy końcu tegoż wydania Narcysty, ale no, mimo tego, że autora jest nieco minorowa, to jednak musimy się zająć tym, co jest najważniejsze, czyli nowymi płytami, a konkretnie epką zespołu Ain't, którego udało mi się gdzieś wygrzebać. Dosyć ciekawa taka post-hardkorowa grupa, która też gra dosyć, no powiedzmy, dźwięczne melodie. Z jej najnowszej epki oczywiście wyjąłem to, co najważniejsze, od samego początku do końca. Tak samo jak no, utwory, które skonstruowałem dzisiaj, też będą tak wyglądały, to dzisiaj chciałbym tutaj zaproponować, jeśli w ogóle dosięgnę, Long Short Round oraz Pirouette z samej tejże najnowszej epki zespołu Ain't.

Dosyć szarpiące brzmienie prosto z samego południowego Londynu. Ain't, czyli How They Faked the Moon Landing, to ich epka, która świeżo została wydana, chociaż w zasadzie mówiąc premierę miała mieć dopiero za tydzień, ale w sumie mówiąc większość tych utworów i tak jest dostępna od jakiegoś czasu w streamingu, więc koniecznie się tym nasyćcie tym wszystkim uszy swoje, bądź po prostu kupcie ich winyla. Jest parę możliwości oczywiście do zdania takowych, bo sam sprawdzałem. Oczywiście w tych angielskich sklepach winylowych, ale mam nadzieję, że jakoś dostawę do Polski mają pewnie, prawda? Prawda? Nie sprawdzałem tego osobiście, więc przekonajcie się o to na własnych uszach i na własnych oczach i przekonajcie się też, jak może brzmieć taka mocno improwizowana scena wraz z takim hiszpańskim temperamentem. Chodzi oczywiście o Billa Orcuta, który no, jest dosyć znany, jeśli chodzi o takie eksperymentalne, gitarowe brzmienia, wraz z Mabe Frati, którą no, dawno temu już chyba nie odtwarzałem od czasu poprzedniego radia. Wiolonczelistka hiszpańska, która też jakoś dobrze brzmi w wielu ciekawych, że tak powiem, tonacjach. A w związku z tym, że za tydzień ukaże się ich wspólny projekt zatytułowany Almost Waking, to chciałbym wam zaprezentować to, co akurat nie będzie gdzieś tak przed smakiem tychże pięknych, no, czamperowych takich nieco brzmień, czyli El Inicio es Cuestión de Suerte.

transowo, ale jednak dosyć subtelnie, Mabe Frati i Bill Orcutt. Ich nowy album dopiero za tydzień, a tymczasem chciałbym wam zwrócić uwagę na coś, co od zeszłego roku, jeśli chodzi o renomę, już po dobrych 40 paru latach od samej premiery, Boże, aż kaleczą teraz język, bo jednak schylam się do samego mikrofonu i nie wiem, czy mam spoglądać na sam komputer, czy na to, co mówię do was, bo to jednak trochę mnie rozprasza i jestem nieco zmęczony. Ale dla samego zrozumienia tego, czym jest zespół Fex, no to wiecie doskonale, że jednak Subways of Your Mind to jest hit zeszłego roku, sprzed 40 paru lat, odznaczam oczywiście to wszystko. No i po tym, jak ten debiut Skyscraper wrócił oczywiście do łask po tych 40 latach do nas, to udało się też odnaleźć także nagrania live w koncertowej formie, oczywiście jeśli chodzi o same ciekawe rzeczy, które zespół Fex nam jeszcze odnajduje i chce odnajdywać, albo może to oznaczać tylko to tyle, że będzie jakaś głębsza reaktywacja, o której jeszcze nie wiemy, być może jeśli panowie dożyją. Tymczasem chciałbym wam zaprezentować utwór właśnie pochodzący z albumu Live, który też się za niedługo ukaże, czyli It's a Hard Life, nakręcone oczywiście, chciałbym powiedzieć, na taśmę magnetofonową podczas występu w Paderborn.

krótkie, ale jednak dosyć treściwe nagranie. Ture Rygwart grający na gitarze, będący na wokalu, Michael Hadrych na, no, na pianinkach i syntezatorach oczywiście, gitara oraz chórki, Norbert Ziermann to oczywiście bas, a na pępnach grał Hans Heimer Sievers. Tak właśnie wygląda cała, że tak powiem, wierchuszka samego zespołu Pex, który no nieźle się gdzieś tak, można by powiedzieć, zataczał tam i ówdzie, a pierwszy ich chyba największy, że tak powiem, można by powiedzieć, hit, który za chwilę zaprezentuję, z tego względu, że jestem sporym szelikowcem tego zespołu, nagrali w Uelzen. No dosyć nieciekawe miejsce, bo jakoś, no nie wiem, nie znam się na wielkości miast niemieckich, ale Uelzen to nie jest takie za specjalnie duże miejsce, żeby nagrywać tutaj cokolwiek bardzo ciekawego, a spod ręki tegoż zespołu no wyszedł no jeden no, z najlepszych hitów, które no muszę i w tej chwili wam zaprezentować.

Tak, to było w roku 85, kiedy sobie chłopaki tak poczynali i twierdzą, że jednak powinno być coś więcej z tego wszystkiego. No, tam kilka nagrań, co to takiego jest? Czekamy na więcej. Facts, oczywiście, Subways of Your Mind. Najbardziej tajemnicza piosenka internetu w Radiu Odzew, tradycyjnie u mnie w Narcyście, więc wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o Morrisseya, to z nim jakoś zawsze nie było nigdy w porządku, jeśli chodzi o pewne, możemy powiedzieć, wektory poznawcze, ale Make Up It's a Lie wypuściło teraz, że tak powiem, z siebie coś więcej niż tylko kilka piosenek ze standardowego zestawu. No i Morrissey przedstawił też taki mały suplement do samego albumu zatytułowany Notre Dame Deluxe, z którego pochodzi też dosyć subtelny, ale też uświadamiający to wszystko, co tak naprawdę czeka nas wszystkich. Czyli taki utwór, który, no można by powiedzieć, nawiązuje do tego, co nas czeka w kilku tejże kręgach, o których kiedyś mówił sam Dante w Boskiej Komedii. Hello, hell.

troszeczkę czasem widzi te jasne strony piekła, ale ja jakoś tego za bardzo nie słyszę. Tak samo też tego, że mi niekiedy spółgłoski się zjadają, bo jednak nie ćwiczyłem swojego, że tak powiem, głosu przed nagraniem. Nie miałem nic w ręku przy sobie, ani jakiejś czekoladki albo czegoś takiego, żeby jakoś zwilżyć język. No to teraz troszeczkę tak seplenią. Chociaż seplenienie to jednak u mnie jest częste w takich chwilach, kiedy się denerwuję, więc luz, spokojnie. To teraz będzie Crown Lands, duet progresywno-rockowy z Kanady, który wypuszcza zupełnie nową płytę zatytułowaną Apocalypse, a z niej pochodzi dosyć pięknej urody, że tak powiem, utwór Black Star, który no nie jest nawiązaniem w żadnym wypadku do Davida Bowiego, ale jeśli chodzi o warstwę soniczną, no to ma wiele z sobą do zaprezentowania.

Jest. No, doskonale sobie zdają sprawę, że no to nie jest ich jedyna, że tak powiem, twórczość, bo pozostałe albumy jednak były mi do tej pory nieznane, więc będę musiał jakoś je szybko nadrobić. Ale dla Crownu Lands warto tym samym sobie zrobić wyjątek, no i przejrzeć ich całą dyskografię, dostępna oczywiście na Bandcampie. To teraz będzie tak zwana sekcja jubileuszowa, oczywiście jubileusz! 56 lat temu ukazał się właśnie album słynnej supergrupy, jeśli można tak to nazwać, Crosby, Stills, Nash and Young, w której to oczywiście swoje pierwsze skrzypce grał Neil Young, a jakże. Album nosił tytuł Deja Vu i można byłoby powiedzieć, że to był jeden z najbardziej, że tak powiem, oczekiwanych kantrowych zespołów do tej pory, takich mocno akustycznych, który sobie przez kilka lat nieźle sobie radził. Mimo tego, że nagle grali jakieś 3-4 albumy, to jednak Neil Young poszedł wreszcie w taką karierę solową i miotał się z zespołów do zespołów, aż w końcu też odnalazł swoją drogę. I chwała Bogu za to, no to teraz sobie wypuścimy początek tejże płyty na wierzch, a będzie to właśnie utwór otwierający właśnie Deja Vu, jakim jest Carry On.

Trudno powiedzieć o nich, że to nieśmiertelna grupa, bo jednak David Crosby też poszedł w karierę solową i z tego, co czytam także z kalendarza, wynika to, że w 1987 roku, tegoż samego dnia, poślubił on Jan Dance, którą poznał gdzieś tak chyba, no że tak powiem, gdzieś nie wiadomo w jakich okolicznościach, chyba nawet w tańcu, bo zresztą dance to taniec. Haha, taki suchar mi wyszedł. No i przy okazji, no, drużbowali do jego ślubu Steven Nils oraz Graham Nash z jego zespołu, więc wszystko było w rodzinie. Tak jak wspomniałem, Neil Young chyba rzucił papierami gdzieś tak przy trzeciej czy czwartej płycie, mówiąc, że jednak nie chce z nimi mieć nic wspólnego. Szkoda. Mogłoby się to nawet lepiej by potoczyć. No i sekcja rytmiczna ze strony Dallasa Taylora absolutnie wyśmienite. Tak samo jak też wyśmienite jest to, że tegoż samego dnia, no dosłownie 45 lat temu, Kim Carnes nagrała wybitną swoją wersję utworu Bette Davis Eyes. Oczywiście to jest piosenka oryginalnie zaśpiewana przez Jackiego De Shannona w 1975 roku, więc jednak rok wcześniej mieliśmy wtedy jubileusz, to teraz będziemy mieli teraz jubileusz wersji Kim Carnes. A zresztą zamiast takiej zwykłej radiowej wersji zaprezentuję wam taką, która no jest dosyć, że tak powiem, zremasterowana i odświeżona nieco, ale brzmi też idealnie.

Bette Davis Eyes, Kim Carnes, chyba jej jedyny znany przebój. Jeśli chodzi o tą wersję, to naprawdę jestem sporym jej fanem. No i w pewnym sensie, gdybym urodził się w latach 70., to na pewno w latach 80. miałbym crusha na pewno na Kim Carnes ze względu na jej fryzurę. Ale tu się powstrzymam od jej, że tak powiem, różnych estetyk, jeśli chodzi o wygląd. Bo jednak tu musimy się skupić na ważnej postaci pani Stanisławy Celińskiej, którą chciałbym tak przedwcześnie, ale dosyć świadomie zakończyć dzisiejszego Narcystę, bo co mogę o niej wspomnieć? No, kiedyś akurat nie śpiewałem jej piosenkę na Podkarpackim Festiwalu Osób Wyjątkowych dobre kilka lat temu. Wtedy występowałem sam wraz z moim patronującym mnie panem Mariuszem Maziarzem, który grał na organach w Parku Jedności z Macierzą. Mnóstwo ludzi, a ja sam troszeczkę taki skręcony śpiewałem jej piosenkę Modlitwę o pokój, będąc świadom tego, co się stało gdzieś tak w 22 roku i za czym oczywiście ten cały pochód, za śmiercią i za zgryzotą wszelkich ludzkich istnień tak naprawdę poszedł w dosyć drastyczny sposób i moim zdaniem jednak, no to co się dzieje tak po wielu stronach bieguna naszego środkowego, czy południowego, czy też północnego, no to jednak no, wojna toczy jak rak nasze społeczeństwo, takie światowe. Nie chcę mówić tutaj o polskim, bo no to jest bardziej wojna kulturowa niż wojna taka bardziej zbrojna, ale no wiele z tego jednak nam nie zostało z tejże myśli, żeby tym samym jakoś zmienić nasze zachowanie. No ale w pewnym sensie pani Stanisława też mi się kojarzy też mile i z piosenkami m.in. o sprzątaczce, o też tym, że ona kocha koparki, bądź też po prostu je lubi, tak żeby nie przekręcać tytułu. No i w sumie można by powiedzieć, że mógłbym zakończyć takim humorystycznym akcentem, że pani Stanisława miała wiele dystansu do siebie w swoim życiu, czego zazdroszczą jej najbardziej, bo jednak chciałbym czasem nawet być taki jak ona. Taki bardziej uśmiechnięty, spokojny, wiecznie patrzący w przyszłość bez takiego wstydu, że coś robię głupiego. A takich ludzi naprawdę wokół nas też potrzeba. Zatem na koniec zaprezentuję tutaj fragment płyty Atramentowa, z której pochodzi bardzo piękny i dosyć taki, no dosyć bossanowowy, troszeczkę rytmicznie utwór W imię miłości, do której trzeba jednak czasem się uciekać, żeby zrozumieć samego siebie, no i też także ludzi różnych po drodze. Dziękuję wam uprzejmie za to, że byliście ze mną do końca, no i chciałbym powiedzieć, no nie wiem, czy w przyszłym tygodniu się usłyszymy, bo jednak chcę zrobić trochę, że tak powiem, tygodnia wolnego z tego względu, że mam kursy różne ze sztuczną inteligencją i tak dalej, ale mam nadzieję, że jeśli cokolwiek się stanie takiego, że chce mi się zasiąść tutaj przed sitkiem, no to zasiądę i to będzie jednak sygnał, że jestem tu z wami. No to cóż, do usłyszenia, mam nadzieję, kiedy indziej. Bye off.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina. Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Witam w programie Bilet do kina, gdzie przedstawiamy znaczące soundtracki. Dziś mam zamiar przedstawić ścieżkę z filmu Ghost Dog Droga Samuraja. To ścieżka dźwiękowa do filmu Jima Jarmusza z 1999 roku. Zawiera oryginalną ścieżkę dźwiękową RZA, a także utwory hip-hopowe takich artystów jak Wu-Tang Clan, Killa Priest i Public Enemy. Wydano dwa albumy ze ścieżką dźwiękową, jeden na świecie, a drugi w Japonii. Każdy z różnymi miksami utworów, z których niektóre nie pojawiają się w filmie. Wiele utworów można jednak usłyszeć w filmie, ale nie znajdują się one na żadnym z albumów. Jest to pierwszy film z pełną ścieżką dźwiękową RZA. Ścieżka dźwiękowa zawiera muzykę z filmu oraz cytaty książki Hagakure, Księga Samurajów, Tsunemoto Yamamoto, przetłumaczonej na język angielski przez Williama Scotta Wilsona, czytane przez Foresta Whitakera, który użyczył głosu tytułowemu bohaterowi. Jednak album koncentruje się na piosenkach, a nie na instrumentalnej ścieżce dźwiękowej filmu. W recenzji dla The Village Voice krytyk muzyczny Robert Christgo przyznał albumowi ocenę A i nazwał go hip-hopem jako tajemnicą, pięknem i przyjemnością, jako wyidealizowanym środowiskiem dźwiękowym. Stwierdził, że RZA wykorzystuje wokale muzyczne, ponieważ treść tekstowa jest akceptowalna, ale nieistotna. Album jest bardziej efektywny niż Superfly Curtisa Mayfielda i Get Shorty Johna Lurie pod względem istotnej usługi ścieżki dźwiękowej w postaci spójnego tła, które jest łatwe do słuchania. Christgo sklasyfikował go jako siódmy najlepszy album roku na swojej liście w corocznym rankingu krytyków Pass and Job. W retrospektywnej recenzji Matt Whaley z AllMusic przyznał Ghost Dog 4 gwiazdki. Był rozczarowany, że tak mało osób miało okazję usłyszeć album, który jego zdaniem był najlepszym dziełem RZA. Oto utwory, jakie się pojawiają na płycie. Cytat z samurajskiego kodeksu, oczywiście Forest Whitaker, potem Strange Eyes i Sons of Men, 12 O'Clock and Blue Raspberry. Następnie Force Show Show i North Star z gościnnie RZA. Zip Code i Black Knights, Samurai Cut, cytat i Forest Whitaker, Cakes, Cool G Rap, gościnnie RZA. Następnie znowu cytat z kodu samurajskiego w wykonaniu Foresta Whitakera, Don't Test, Wu Stallion i Suga Bang Bang, Walking Through the Darkness i Takita, The Man w wykonaniu Master Killa and Superb. Cytat z kodeksu samurajskiego, Forest Whitaker, Walk the Dogs, Royal Fam and La the Darkman, Stay With Me, Melody and 12 O'Clock, East New York Stamp, Jeru de Damaja and Afura. Następnie znowu cytat z kodeksu samurajskiego i Forest Whitaker, Fast Shadow i Wu-Tang Clan. Znowu cytat z kodeksu i Forest, Samurai Showdown i RZA. I na koniec finałowy cytat z kodeksu samurajskiego w wykonaniu oczywiście Foresta Whitakera. Posłuchajmy sobie w takim razie ścieżki dźwiękowej z filmu Ghost Dog, Droga Samuraja, rok 1999. To dobra, fajna płyta, a jeszcze lepszy film. To też zapraszam, tak na marginesie.
2: According to what one of the elders said, taking an enemy on the battlefield is like a hawk taking a bird. Even though it enters into the midst of a thousand of them, gives no attention to any bird other than the one that it has first marked.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W food courcie pewnego centrum handlowego ławki celowo zostały pochylone, tak aby zniechęcić gości do zbyt długiego siedzenia. Według badań pochylenie siedziska o około 15 stopni skraca czas siedzenia o nawet 25%, a zatem można obsłużyć o 25% więcej klientów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Japonii nie możesz mieć nadwagi. W 2008 roku Japonia wprowadziła kontrowersyjne prawo znane jako Metabolo, które ma na celu walkę z otyłością i promocję zdrowego stylu życia wśród obywateli. Według tego prawa mężczyźni i kobiety w wieku od 40 do 74 lat muszą regularnie kontrolować rozmiar swojej talii w ramach corocznych badań zdrowotnych. Mężczyźni, którzy mają obwód talii powyżej 85 cm i kobiety z obwodem talii powyżej 90 są uważane za osoby z nadwagą. Jeżeli badanie wykazuje, że osoba ma nadwagę, zostaje skierowana na konsultacje dotyczące diety i ćwiczeń, a w niektórych przypadkach na dodatkowe badania medyczne. Firmy i lokalne władze, które nie spełniają określonych celów dotyczących redukcji otyłości, mogą zostać ukarane finansowo. Pomimo kontrowersji, prawo to przyniosło pewne pozytywne rezultaty. W ciągu pierwszych 7 lat od wprowadzenia odsetek osób z nadwagą w Japonii spadło około 3,5%. Ciekawostką jest to, że choć prawo Metabo nie nakłada bezpośrednich kar na osoby z nadwagą, wpływa na społeczeństwo przez wprowadzenie systemu presji społecznej i odpowiedzialności korporacyjnej. Jest to unikalne podejście, które odzwierciedla kulturowe i społeczne normy Japonii. Ogólnie Japonia jest jednym z krajów o najniższym odsetku otyłości na świecie. Według danych OECD w 2019 roku tylko 4,3% dorosłych Japończyków miało nadwagę. Tymczasem w Europie wskaźnik ten jest znacznie wyższy. W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania czy Węgry, przekracza 25%.